0: onowa tenua kia taporo wowa towana towana onowa namante makuri. Kie kawara arai jens yoana miya pa makoro. Ibukimi kaani Christmas kawara ra branch London keni katai tarepo naikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awan mewa ke onowa tenua kia akia wowa awa awa wowa.
1: Kanda pandongorami apon panan TPK tarekdes management or staff negatikiroin kami nena kapi me isuwa ni nometa apera kilibes awa yena karabara ba TPK na koemi pukiri kina akin na nakakama ko rin the man at tirepuy na ruwe o tireliki. Arabe o man kami, te meuri meirouna, te roi meirouna, o ate tapumua meirouna tuana. Kanda.

Ay, sí, ruay wariki, de menisa, po, de menmo, cuatro ro en pan, gana me ganó nara, catavano, me memoria fama y tiran buena, ro. Ay, capo, reiki, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro,